la kwi men mwen mwen sa ranyo. Aga du chi nan tere tiata. An tere tiata rana kota rati ma ambay. Moun nan mwen histori. Moun nan mwen gana fè ni wango. Eske la swa masikan batene. A la kwi to swa aga du chi nan tere tiata rana ata. Aki ma wango. Ou aki posa mina kesyon.

tenenga osinjo ni matanga ti dungo to suna patrico lengi wala songo ngwa kwando chingu chilo sainga retizwa patusha wala songo kwando chingu chilo asi de bona kolengi afa